falšego, hleda lepšego, burbida in boron, tak a muntaj buršego.